fajnie, że możesz. Czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

Mnie odbierała wieczorem, dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

0: А за інформацією відповідають наші двомовні новини польсько-українські або ж українсько-польські, в яких ми розповідаємо про цікаві культурні події, заохочуємо їх відвідати. Сьогодні буде про таку подію, де треба поїхати, якщо ви з Варшави.
1: Якщо заж іде о варству словну, то її частину становить również секція «О чим мова», чи з пісні «Слів не викнеш», гдиж в тій właśnie секції доконує nomen omen sekcji poetyckiej, czy też analizy poetyckiej utworu w języku ukraińskim, który przekładamy na polski i przy tym doszukujemy się w nim drugiego, trzeciego i 75 dna.
0: Tak, i сьогодні ми вибрали артистку, яка вже у нас аналізувалася, яку ви вже, знаєш, аналізували.
1: Tak, ale tak, mamy stuprocentową skuteczność, jeżeli idzie o tę artystkę, bo do tej pory przynajmniej stan, na jak ostatnio sprawdzałem, był taki, że wypuściła dwa utwory, obydwa zagraliśmy i obydwa trafiły do sekcji O czym mowa, co bardzo dobrze świadczy o autorce. Nie uprzedzajmy jednak faktów, bo trzecim elementem, który jest w pewien sposób stały, jest nasza muzyczna trójca na początek. Czwartym bywa leitmotiv, ale jego stałym nazwać trudno. Wracając zaś do muzycznej trójcy na początek, zaczynamy każdą audycję od trzech utworów. Jeden przed naszym powitaniem i dwa po. Ten jeden przed to kawałek, który już wam kiedyś graliśmy. Tym razem był to Jarmak i Kaj nam brate poszczęścić, kawałek, który w sumie mógłbym grać co tydzień i by mi się nie znudził. A jeżeli idzie o numery, których jeszcze nie graliśmy, to Bob Kroma i Lasta, czyli moi ulubieni rapowi twórcy, czy też znajdujący się w gronie moich ulubionych rapowych ukraińskich twórców ludzie z kawałkiem Treba już za chwilę, a na odbitkę z drugiej zupełnie strony i z innej beczki polski klasyk. To w sumie kolejna rzecz, która pojawia się i znika jako stały element w naszej audycji, tym razem w ramach polskiego klasyka Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę.

za chwilę. Przynajmniej jeszcze nie klasyką, gdyż przed nami Axolotl, czyli kawałek autorstwa wspomnianej przez nas na wstępie Vesna Voseny. I powiem, że to jest niezwykle oryginalny utwór, który trudno zdefiniować gatunkowo. Ja, kiedy nad nim myślałem właśnie, jak to określić, jeżeli idzie o gatunek, przychodziły mi do głowy określenia takie jak cyfrowa muzyka lodowa, cyfrowa muzyka ludowa, czy wręcz ośmiobitowa muzyka ludowa. A co tam dzieje się w tekście, to rozkminimy w sekcji O czym mowa.

0: Асколотль. І що ж це таке? Що ж це за слово таке цікаве?
1: То є слово, в котором переставляються літерки S і K. Аксолотль – то є створення. І від того належало б почати. Виглядаюче дуже цікаве, як така біло-ружова kulka z trzema rogami po każdej stronie, chociaż wcale to nie są rogi. Jest to rodzaj kreciej salamandry, czy jakoś tak tłumaczę w tej chwili z angielskiego, więc możliwe, że po polsku nazywa się to zupełnie inaczej. Salamandra meksykańska, innymi słowy, endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego. Przy czym aksolotl jest z jednej strony

0: Z jednej strony krytycznie zagrożony niestety wyginięciem przez wszelkie ludzkie działania, które absolutnie mu nie pomagają, a z drugiej strony jest on bardzo unikatowym zwierzęciem, które potrafi się regenerować właściwie niezależnie od tego, jaką część ciała utraci, jeśli dobrze kojarzę. Choć oczywiście nie próbujcie tego w domu.
1: Axolotl, tak?
0: Tak.
1: Ці літерки, вони такі неслухняні. Але я теж вичитала, що ця істота, вона дозріває статевої зрілості, якби може розмножуватися, не перетворюючись на якусь там дорослу особину.
0: Так. Coś w tym chyba również jest, chociaż tak jak mówię, nie jestem wybitnym ekspertem od aksolotli. Wiem natomiast, że jakaś znana powieść science fiction była tutaj z aksolotlem w tytule, jeżeli idzie o jednego z polskich autorów. Zresztą zaadaptowana na serial pewnej platformy streamingowej, więc
1: można
0: zwierzę to niejednego artystę i artystkę zainspirowało.
1: A Wesna Wosyny, тобто Анастасія Весна, вона почала від цієї пісні про себе говорити свій проект. Вона почала від цієї пісні «Аксолотль», а пісня «Мистецтво уникання», яку ми з тобою теж перекладали, вона була щойно вже другою, але дебютна робота – це цей «Аксолотль».
0: Ну, то їдемо з цим «Аксолотлем».
1: Я маленький «Аксолотль».
0: То можемо другий одразу.
1: «У великому, великому, великому болоті».
0: Jestem małym aksolotlem w wielkim, wielkim, wielkim bagnie. I tak powtarza się razy wiele.
1: Я ледь стримую нудоту, бо не хочу на роботу.
0: Ледве повстримує вимьоти, бо не хоче йти до роботи, що так перетумачу римуюнц.
1: Я думаю, що тут буде тобі це просте завдання, тому що тут оці от те, чого я не можу знайти відповідника в українській мові, Чанстаховські рими.
0: Так.
1: Я ледь стримую нудоту, бо не хочу на роботу, навкруги одні турботи, я ледь стримую. Тримую нудоту, бо не хочу на роботу.
0: Wokół mnie zmartwienia ledwie powstrzymuję mdłości. Te zmartwienia były kilkukrotnie powtórzone jako echo, jak mniemam.
1: Так, і вона далі не хоче на роботу. Я не хочу виростати, байдуже на результати. Всі навколо кажуть, стати саламандрою пора давно.
0: Przepięknie jest to w oryginale napisane. Bardzo bym chciał tak ładnie tłumaczyć, żeby się wszystko rymowało. Chociaż cofając się jeszcze dwie linijki, wokół mnie są same troski, ledwo powstrzymuję mdłości. Prawie się udało. A dalej, bo nie chcę iść do pracy. Ledwie powstrzymuję mdłości, bo nie chcę iść do pracy, nie chcę dorastać, nie obchodzą mnie wyniki. Choć wszyscy wokół mówią, czas już dawno czas zostać salamandrą.
1: Tak, все вже вирішено, бо давно все вже вирішено, бо завжди мені 16 назавжди.
0: Wszystko jest już przesądzone, bo to było dawno temu. Wszystko jest już przesądzone, bo czekaj, mam 16 lat na zawsze.
1: Bo nie wstygaję za progresem, mózg mój kipić od stresu.
0: Nie nadążam. Czekaj, jak to znów staram się z rymami przetłumaczyć. Nie wyrabiam dla progresu, mózg już kipi mi ze stresu, hej.
1: Skilki można say grow up?
0: Kolejny nowy etap.
1: Tak, skilki można say grow up, czergowy nowy etap.
0: Ile można znieść to dorastanie, kolejny nowy etap.
1: От змінити би адресу, щоб звільнитися від пресу.
0: Chciałabym zmienić adres, żeby pozbyć się tej presji.
1: На повторі, як в кіно, все летить, мов доміно.
0: Ciągle w kółko, tak jak... nie będę rymował, ale w kółko, tak jak w kinie, wszystko wali się jak domino.
1: Треба ще альтернатива, Боже, тільки не сатива.
0: Potrzebujemy alternatywy, o mój Boże, tylko nie satiwy.
1: W depresywności prikol, ja fanatka grupy TOL.
0: Depresja jest zabawna, jestem fanką grupy TOL.
1: Bo nie wstygaję za procesem,

0: бо мозок мій кипить від стресу, не встигаю за процесом.
1: І там було групитол, і ponieważ не надążam за процесом, ponieważ мій мозок кипить зі стресу, не надążam за процесом.
0: Травма – це моя карма.
1: Травма – то моя карма.
0: Я просто хочу, аби не да гарно навколо гарно, а я бездарно вмираю, ма.
1: Chcę tylko, żeby to się nie wydarzyło, wszędzie jest pięknie, a ja jestem bezużyteczna, umieram. O.
0: Garno nawkolo garno, tak garno, a ja wmieraju marno, garno.
1: Wszędzie jest pięknie, tak bardzo pięknie i umieram na próżno, to piękne.
0: No, klasny tekst.
1: Nie, no jest to...
0: Czerwowy klasny tekst.
1: Fantastyczna poezja, świetnie zapisana, której absolutnie nie oddaje sprawiedliwości moim koślawym tłumaczeniem opierającym się o mechatronicznego tłumacza. Warto posłuchać tego w oryginale, jak pięknie płynie to, co jest napisane, ile tam jest... punktów odniesienia i odbicia, jeżeli idzie o brzmienie, rytmikę i całą resztę. Fantastyczna rzecz, mili państwo. A jeżeli idzie o treść, to któż z nas się nie identyfikuje z tym tekstem? Ja nie widzę rąk na sali. Nie wiem jak ty, Jana, ja tych rąk na sali
0: nie
1: widzę.
0: No, ja nie podniosła żadnej z czterech.
1: Jako, że zostaniemy odrobinę w temacie, to żegnając się z Wesna Woseną, przejdziemy do spotkania z dzisiejszym debiutantem, bo dziś tak dziwnie się złożyło, że jeszcze nie było debiutanta, ale jakiś musi być, znaczy nie to, że sobie narzuciliśmy to, ale ja po prostu lubię jak jest, więc zwykle jest Lidtke. Kropka. Tak nazywa się ten artysta, a artysta ów to Szymon Lidtke, który jest poznańskim radiowcem związanym z jedną z tamtejszych popularnych, alternatywnych rozgłośni i który rozpoczął jakiś niedawny, jak mniemam, czas temu karierę muzyczną, bo wcześniej o jego muzycznych dokonaniach nie słyszałem. Natomiast kawałek lekkomyślny jest jak najbardziej wpadający w ucho i w głowę i spełniający moje muzyczne ISO, więc w tej chwili go posłuchamy.

lekkomyślnie czy też nie, zaprosimy was za chwilę na ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie kulturalne nowiny.

0: Фестиваль «Місто з рікою» в Перемишлі, в місті зверненому до річки, у багатоголоссі мову з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Цей літературний фестиваль починається вже сьогодні і триватиме він до неділі. Гасло цьогорічного фестивалю – джерела, течії, притоки. Тож серед розмов будуть такі теми, як ідентичність, хто ми є, ким ми були, чому досі так або вже ні, які ми, чи ми змінюємося, чи не змінюємося, який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші. Ось такі теми цих розмов в програмі, численні зустрічі із провідними письменниками і письменницями, журналістами і журналістками, і перекладачами, і перекладачками. Я навмисно не називаю і не озвучую прізвищ, тому що якби я почала, хоча б назвала кілька з них, то мала би таке враження, що просто треба було би назвати весь лайн-ап, тому я вас відсилаю до сайту «Місто з рікою» цього літературного фестивалю, щоб ви ознайомилися із календарем зустрічей. А крім розмов про літературу, будуть теж і перформативні читання, і концерти, і виставки, і вистави «Ранкова йога над Сяном», письменницька кава. Дуже гарна ініціатива організаторів «Міста з рікою», коли просто можна зустрітися із письменником, з письменницею, ну, за ранковою кавою і поговорити так собі. Піші і велосипедні екскурсії із розповіді. Буде теж зона дитячої літератури. Словом, організатори, а це Народний дім у Перемишлі, підготували насичену, багато, різноманітну програму. Тож, приїжджайте до Перемишля 23-26 липня. Участь у всіх заходах вільна, безкоштовна. І приїжджайте не самі, приїжджайте зі своїми маленькими людьми і з дітьми.
1: В своїй kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was na wydarzenie, którego absolutnie nie powinniście przegapić. W Przemyślu, mieście zwróconym ku rzece, już dziś rozpoczyna się bowiem festiwal literacki Miasto z rzeką, który potrwa do niedzieli w wielogłosie języków z uwagą na sąsiadów i z dużym akcentem na dialog polsko-ukraiński. Leitmotiv tegorocznego festiwalu brzmi źródła, nurty, dopływy, co jednoznacznie sugeruje, że wśród tematów dominowała będzie tożsamość. Jak piszą organizatorzy, porozmawiamy o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy i dlaczego wciąż tak albo już nie. Przedyskutujemy, jak się zmieniamy lub nie zmieniamy. Zastanowimy się też, jaki wpływ mają na nas nasza i nie nasza ziemia, nasze i nie nasze ciało oraz nasi i nie nasi inni. Powyższe rozważania odbędą się w toku licznych spotkań z czołowymi pisarzami i tłumaczami z Polski, z Ukrainy i z Niemiec, a także w ramach bogatego programu wydarzeń towarzyszących, takich jak czytania performatywne, koncerty, spektakle, wystawy, poranna joga nad Sanem, pisarska kawa, piesze i rowerowe wycieczki z opowieścią, strefa literatury dziecięcej oraz festiwalowa czytelnia. Wszystkie te atrakcje i wiele więcej w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta i na wielu festiwalowych scenach. Nazwiska zaproszonych pisarzy i szczegółowy program odnajdziecie w internecie. Przedstawiciele Polskiego Radia dla Ukrainy też tam będą. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, więc jeśli tylko macie czas, skierujcie się na Przemyśl i od 23 do 26 lipca współtwórzcie jako uczestnicy Festiwal Miasto z Rzeką, który pokazuje, jak za pomocą literatury łączyć tam, gdzie wielu chciałoby dzielić. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia nad Sanem. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was na Łódź Summer Festival 2026, odbywający się na łódzkich Błoniach. Wydarzenie to celebruje 603. urodziny wspomnianego miasta, rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Dlaczego uznałem, że zdecydowanie warto Wam o tym festiwalu powiedzieć? Po pierwsze, wydarzenie jest w pełni darmowe i dostępne dla każdego, bez żadnej rejestracji. Po drugie, międzynarodowy line-up 24 artystów naprawdę robi wow, zwłaszcza w kontekście wspomnianej nie od płatności. I tak, w piątek zagrają Bastille, Rudimental w wersji DJ set, Natalie Imbruglia, Dawid Kwiatkowski, White 2115, Kuke ze wspomnianej ekipy również, Zalia, Happy Sad, Żabson i Dress Code. W sobotę na scenie pojawią się natomiast Timbaland, Bedo S, znowu 2115, Problem, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek i Hubert. A w niedzielę Jet, Sean Paul, Chivas, Kacperczyk, TDP.

0: Z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electro Birds» і «Чарівний замок».

0: романтична така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamok?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Сонце уж гасло. Небо здавалося зніжать, щеснять і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж наприв księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To dalbóg jest grzechem.

z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odwrócę.

0: Z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: романтична така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamok?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.

włosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: А за інформацією відповідають наші двомовні новини польсько-українські або ж українсько-польські, в яких ми розповідаємо про цікаві культурні події, заохочуємо їх відвідати. Сьогодні буде про таку подію, де треба поїхати, якщо ви з Варшави.
1: Якщо заж іде о варстві словну, то її частину становить również секція «О чим мова», чи з пісні «Слів не викинеш», гдиж в тій właśnie секції доконує nomen omen sekcji poetyckiej, czy też analizy poetyckiej utworu w języku ukraińskim, który przekładamy na polski i przy tym doszukujemy się w nim drugiego, trzeciego i 75 dna.
0: Tak, i сьогодні ми вибрали артистку, яка вже у нас аналізувалася, яку ви вже, знаєш, аналізували.
1: Tak, tak, mamy 100% skuteczność, jeżeli idzie o tę artystkę, bo do tej pory przynajmniej stan, na jak ostatnio sprawdzałem, był taki, że wypuściła dwa utwory, obydwa zagraliśmy i obydwa trafiły do sekcji O czym mowa, co bardzo dobrze świadczy o autorce. Nie uprzedzajmy jednak faktów, bo trzecim elementem, który jest w pewien sposób stały, jest nasza muzyczna trójca na początek. Czwartym bywa leitmotiv, ale jego stałym nazwać trudno. Wracając zaś do muzycznej trójcy na początek, zaczynamy każdą audycję od trzech utworów. Jeden przed naszym powitaniem i dwa po. Ten jeden przed to kawałek, który już wam kiedyś graliśmy. Tym razem był to Jarmak i Kaj nam brate poszczęścić, kawałek, który w sumie mógłbym grać co tydzień i by mi się nie znudził. A jeżeli idzie o numery, których jeszcze nie graliśmy, to Bob Kroma i Lasta, czyli moi ulubieni rapowi twórcy, czy też znajdujący się w gronie moich ulubionych rapowych ukraińskich twórców ludzie z kawałkiem Treba już za chwilę, a na odbitkę z drugiej zupełnie strony i z innej beczki polski klasyk. To w sumie kolejna rzecz, która pojawia się i znika jako stały element w naszej audycji, tym razem w ramach polskiego klasyka Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę.

0: rymowało. Chociaż cofając się jeszcze dwie linijki, wokół mnie są same troski, ledwo powstrzymuję mdłości. Prawie się udało. A dalej, bo nie chcę iść do pracy. Do pracy, do pracy, do pracy. Ledwie powstrzymuję mdłości, bo nie chcę iść do pracy. Nie chcę dorastać. Nie obchodzą mnie wyniki. Choć wszyscy wokół mówią, czas już dawno czas zostać salamandrą.
1: Tak. Все вже вирішено, бо давно все вже вирішено, бо завжди мені 16 назавжди.
0: Wszystko jest już przesądzone, bo to było dawno temu. Wszystko jest już przesądzone, bo czekaj, mam 16 lat na zawsze.
1: Бо не встигаю за прогресом, мозок мій кипить від стресу.
0: Nie nadążam. Czekaj, jak to znów staram się z rymami przetłumaczyć. Nie wyrabiam dla progresu, mózg już kipi mi ze stresu, hej.
1: Скільки można цей grow up?
0: Kolejny nowy etap.
1: Tak, скільки można цей grow up, черговий новий етап?
0: Ile można znieść to dorastanie, kolejny nowy etap?
1: От змінити би адресу, щоб звільнитися від пресу.
0: Chciałabym zmienić adres, żeby pozbyć się tej presji.
1: Na powtórzy, jak w kino, все летить, мов доміно.
0: Ciągle w kółko, tak jak... nie będę rymował, no ale w kółko, tak jak w kinie, wszystko wali się jak domino.
1: Треба ще альтернатива, Боже, тільки не сатива.
0: Potrzebujemy alternatywy, o mój Boże, tylko nie satiwy.
1: W depresywności prikol, ja fanatka grupy TOL.
0: Депресія є забавна, jestem фанком групи TOL.
1: Бо не встигаю за процесом, бо мозок мій кипить від стресу, не встигаю за процесом.
0: І там було групи TOL, групи TOL, групи TOL. І ponieważ не надовжам за процесом, ponieważ мій мозок кипить зі стресу, не надовжам за процесом.
1: Травма – це моя карма.
0: Травма – то моя карма.
1: Я просто хочу, аби не да гарно навколо гарно, а я бездарно вмираю, ма.
0: Chcę tylko, żeby to się nie wydarzyło, wszędzie jest pięknie, a ja jestem bezużyteczna, umieram. O.
1: Гарно навколо гарно, так гарно, а я вмираю марно, марно гарно.
0: Wszędzie jest pięknie, tak bardzo pięknie i umieram na próżno, to piękne.
1: No, klasny tekst.
0: Nie, no jest to...
1: Czerwowy klasny tekst.
0: Fantastyczna poezja, świetnie zapisana, której absolutnie nie oddaje sprawiedliwości moim koślawym tłumaczeniem opierającym się o mechatronicznego tłumacza. Warto posłuchać tego w oryginale, jak pięknie płynie to, co jest napisane, ile tam jest... punktów odniesienia i odbicia, jeżeli idzie o brzmienie, rytmikę i całą resztę. Fantastyczna rzecz, mili państwo. A jeżeli idzie o treść, to któż z nas się nie identyfikuje z tym tekstem? Ja nie widzę rąk na sali. Nie wiem jak ty, Jana, ja tych rąk na sali
1: nie
0: widzę.
1: No ja nie podniosła żadnej z czterech.
0: Jako, że zostaniemy odrobinę w temacie, to żegnając się z Vesna Voseną, przejdziemy do spotkania z dzisiejszym debiutantem, bo dziś tak dziwnie się złożyło, że jeszcze nie było debiutanta, ale jakiś musi być, też nie to, że sobie narzuciliśmy to, ale ja po prostu lubię jak jest, więc zwykle jest Lidtke. Kropka. Tak nazywa się ten artysta, a artysta ów to Szymon Lidtke, który jest poznańskim radiowcem związanym z jedną z tamtejszych popularnych, alternatywnych rozgłośni i który rozpoczął jakiś niedawny, jak mniemam, czas temu karierę muzyczną, bo wcześniej o jego muzycznych dokonaniach nie słyszałem. Natomiast kawałek lekkomyślny jest jak najbardziej wpadający w ucho i w głowę i spełniający moje muzyczne ISO, więc w tej chwili go posłuchamy.

0: безкоштовна. І приїжджайте не самі, приїжджайте зі своїми маленькими людьми і з дітьми.
1: W swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was na wydarzenie, którego absolutnie nie powinniście przegapić. W Przemyślu, mieście zwróconym ku rzece, już dziś rozpoczyna się bowiem festiwal literacki Miasto z rzeką, który potrwa do niedzieli w wielogłosie języków z uwagą na sąsiadów i z dużym akcentem na dialog polsko-ukraiński. Leitmotiv tegorocznego festiwalu brzmi źródła, nurty, dopływy, co jednoznacznie sugeruje, że wśród tematów dominowała będzie tożsamość. Jak piszą organizatorzy, porozmawiamy o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy i dlaczego wciąż tak albo już nie. Przedyskutujemy, jak się zmieniamy lub nie zmieniamy. Zastanowimy się też, jaki wpływ mają na nas nasza i nie nasza ziemia, nasze i nie nasze ciało oraz nasi i nie nasi inni. Powyższe rozważania odbędą się w toku licznych spotkań z czołowymi pisarzami i tłumaczami z Polski, z Ukrainy i z Niemiec, a także w ramach bogatego programu wydarzeń towarzyszących, takich jak czytania performatywne, koncerty, spektakle, wystawy, poranna joga nad Sanem, pisarska kawa, piesze i rowerowe wycieczki z opowieścią, strefa literatury dziecięcej oraz festiwalowa czytelnia. Wszystkie te atrakcje i wiele więcej w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta i na wielu festiwalowych scenach. Nazwiska zaproszonych pisarzy i szczegółowy program odnajdziecie w internecie. Przedstawiciele Polskiego Radia dla Ukrainy też tam będą. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, więc jeśli tylko macie czas, skierujcie się na Przemyśl i od 23 do 26 lipca współtwórzcie jako uczestnicy Festiwal Miasto z Rzeką, który pokazuje, jak za pomocą literatury łączyć tam, gdzie wielu chciałoby dzielić. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia nad Sanem. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was na Łódź Summer Festival 2026, odbywający się na łódzkich Błoniach. Wydarzenie to celebruje 603. urodziny wspomnianego miasta, rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Dlaczego uznałem, że zdecydowanie warto Wam o tym festiwalu powiedzieć? Po pierwsze, wydarzenie jest w pełni darmowe i dostępne dla każdego, bez żadnej rejestracji. Po drugie, międzynarodowy line-up 24 artystów naprawdę robi wow, zwłaszcza w kontekście wspomnianej nieodpłatności. I tak, w piątek zagrają Bastille, Rudimental w wersji DJ set, Natalie Imbruglia, Dawid Kwiatkowski, White 2115, Kuke ze wspomnianej ekipy również, Zalia, Happy Sad, Żabson i Dress Code. W sobotę na scenie pojawią się natomiast Timbaland, Bedo S, znowu 2115, Problem, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek i Hubert. A w niedzielę Jet, Sean Paul, Chivas, Kacperczyk, TD, PZ i Mata. Brzmi to grubo? Moim zdaniem brzmi to nawet bardzo grubo, a przypominam, wstęp darmowy. Wszelkie detale i program godzinowy odnajdziecie w internecie, więc jedźcie do Łodzi, bo co wam szkodzi?
0: У своїх культурних новинах Марчін запрошує на Łódź Summer Festival, тобто літній фестиваль в місті Луч, Лоцький літній фестиваль 2026. Відбудеться він на Бонях. І тепер, що таке Боня? Ну, це така лука, правда, десь
1: так,
0: там.
1: Ну, під містом.
0: Під, так.
1: Або під замком, але в Łodzi замку не було, він речей під містом.
0: Так, це абсолютно не центр міста, але щоб туди доїхати, то проблем у вас не буде, тому що курсує громадський транспорт. Луч цього року святкує своє 63-річчя. І у зв'язку із цим святкує ось такий свій майже ювілей масштабно. Масштабно, чому кажемо масштабно? Тому що виконавці, які виступатимуть в рамках Łódź Summer Festival, справді це масштабні. Не тільки в польському, я би сказала, масштабі. А ці виступи, усі концерти відбуваються для гостей безкоштовно. А цих гостей приїде 24. Добре, починаємо називати. Бастіль, так, Rudimental, вони виступлять як діджей сет, Наталі Імбрулія, Давід Квятковський, White 2115, Куке
1: з тієї самої екіпи.
0: Куке, Залія, Хеппі Сет, Жабсон, Дрес Кот. І це п'ятниця. В суботу Тімбаланд, Бедоес, Проблем, Юстина Стечковська, Аня Домбровська, Ноцний Коханек, Хуберт. А неділя – це Джет, Шон Пол, Чівас, так?
1: Так.
0: Чівас, Касперчик, Теде, Пезе.

0: Z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: романтична, така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamek?

0: Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny, zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.
1: Spa!

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.